Na Dawid yi firi ne ho na ofa ne poma kura ne nsam na oyi mosia akokwanum firi subon no mu digu ne nwanhwefo kotokuo ne botomu na okura ne ntomwo ne nsam na otwepini Filistini no na Filistini no nso nam oba na otwepini Dawid na obarima a oson chem no di nanim na Filistini no toto nani na ohunu Dawid no obu nanim tia efise oyabofra na obre na ne ho nso efe na Filistini no ka kire Dawid se me ye kraman na wode mpomai ba menchen yi na Filistini no frɛ ne nyame domi Dawid na Filistini no ka kire Dawid se bra menchen na memfa wo na mema ewiemu no ma ne wiram mua ena Dawid ka kire Filistini no se wodie wode nkrante ne pia ne pemɛ na eba menchen na medie medie asafo awurade Israel mpasua wotwa wɔn poa no Nyankopɔn din na meba wɔn nkyɛn. Ɛnɛ dɛi, Awurade de wo bɛhyɛ me nsa, na makum, na matwa wo tiri afiri so, na mede Filistifoɔ dɔm afunu mama ewiem nnomaa ne asase so mmoadoma nna ara. Na asase yi nyinaa ahunu sɛ, Onyankopɔn bi wɔ Israel. Na badwa yi nyinaa nso ahunu sɛ, ɛnyɛ nkrantɛ ne pia na Awurade de gye nkwa. Ɛfiri sɛ, ɔko no yɛ Awurade dea. Na ɔde mu bɛhyɛ yɛn nsa. Na Filistini no sɔre sɛ ɔba bɛhyia Dawid no. Dawid yɛ ntɛm tuu mmirika kɔɔ mpasua so kɔhyiaa Filistini no. Na Dawid tenee ne nsa hyɛɛ kotokuo no mu yii ɔboɔ wɔ mu. Na ɔtontɔmmoɔ no bɔ Filistini no moma so. Na ɔboɔ no hyɛnee ne tirim. Na ɔhwee ase maa n'anim butuu fam. Saa na Dawid di ntɔmmoɔ ne ɔboɔ faa Filistini no soɔ. Na ɔbɔ Filistini no kum no. Nanso na nkrante biara nkura Dawid nsɛm. Enti Dawid tutuu mmirika kɔgyinaa Filistini no so. Na ɔsɔɔ ne nkrante mu twe firi bɔha mu. Na ɔkum no. Na ɔde twaa ne ti. Na Filistifoɔ no hunu sɛ wɔn brane awuo no wɔdwaneeɛ. Ɛna Israel ne Yuda mmarima sɔre bɔɔ ose. Na wɔtii Filistifoɔ no kɔduru Gat ne Ekron aponakyi. Na Filistifoɔ apirafoɔ no totɔɔ Sarim kwan so de kɔduru Gat ne Ekron. Na Israelfoɔ no sane firii Filistifoɔ no akyiridie ne pamo denden no mu. Na wɔbɛfom wɔn sraban no faeɛ. Na Dawid fa Filistini no ti. Na ɔde baa Yerusalem. Na n'akodeɛ deɛ ɔde guu ne ntomadan mu. Na Saulo hunuu Dawid sɛ ɔfrɛ de akɔhyia Filistini no no. Ɔka kyerɛɛ ne safohene Abna sɛ, Abna, hwan ba ne aberanteɛ yi? Na Abna se, ɔhene, sɛ wo kra te ase yi, minnim. Na ɔhene se, wodeɛ, bisɛ wo ne ko a, ne ba